Glas Ravne Gore 92,3 FM stereo, Radio 3 Triple Z, svake subote od 8 do 9 ujutru.